disco. Ano, DJ Disco. Remixová tuhle věcičku. We like to party. Od Venga Boys. Takže trošku diska.